0: Anna Kruszewska. Zaczynamy od informacji z Tatr. Powyżej 1400 metrów nad poziomem morza w górach utrzymuje się świeża pokrywa śniegu. Z Paweł Parzuchowskim przypomina, że wiosna w Tatrach przychodzi w czerwcu i trwa do września. O lecie z wysokimi temperaturami na wysokościach możemy raczej zapomnieć.
1: No w poniedziałek nad ranem na Kasprowym Wierchu zmierzyliśmy 33 cm śniegu.
2: Świeży opad.
1: Świeży opad. W niedzielę było około 40, więc to był konkretny opad. Bardzo normalny o tej porze roku. Natomiast sumy dobowe opadów tutaj, no zwłaszcza na Kasprowym, przekroczyły od soboty do poniedziałku ponad 70 mm. Bardzo cenna dla bilansu wodnego i tego oczekujemy właśnie o tej porze roku. Powoli nam to być może nadrobi niedobory. Śnieg jest zjawiskiem całkiem normalnym. Zwykle 10 czerwca na Kasprowy przychodzi wiosna, która trwa do września, a potem znów przedzimie i zima. Więc nie zapominają o tym, że w górach no, nie ma lata, a śnieg w maju jest zjawiskiem bardzo normalnym. Zdarzał się także w połowie maja w Zakopanem niejednokrotnie.
0: Z Pawłem Parzuchowskim, kierownikiem stacji meteorologicznej w Zakopanem, rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Jak już wiecie z Radia Alex, przy niektórych wejściach na tatrzańskie szlaki TPN po zimowej przerwie ponownie uruchomił miejsca, z których można czerpać wodę.
3: Od kilku lat przy niektórych wejściach w Tatry funkcjonują poidełka. To warto z tych poidełek korzystać, uzupełniać te butelki, które mamy w plecaku, no bo dzięki temu nie mnożymy ilości plastiku, który pojawia się w obiegu. Ta woda jest przebadana, bezpieczna.
0: Mówił dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
4: Radio Alex ostrzega.
0: Zakopiańscy policjanci zatrzymali kolejnego nietrzeźwego kierowcę. 26-letni mieszkaniec powiatu nowotarskiego miał w organizmie blisko 1,3 promila alkoholu. Okazało się, że spożywał alkohol poprzedniego dnia. Wytrzeźwieć nie zdążył. Do zatrzymania doszło w niedzielny poranek w Zębie podczas rutynowej kontroli prowadzonej przez drogówkę. Policjanci zatrzymali kierowcę prawo jazdy, a samochód przekazali rodzinie. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi mu do 3 lat więzienia, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Wracamy do piątkowych dramatycznych wydarzeń na Giewoncie. Toprowcy dostali informację o grupie osób, które zostały porażone piorunem. Dyżurny ratownik TOPR jeszcze przed zakończeniem akcji na gorąco przekazał naszej reporterce informację o trudnościach, jakie napotkali ratownicy w czasie jej trwania.
5: Ze względu na niekorzystne warunki śmigłowiec nie mógł od razu wystartować, natomiast udało się po krótkiej chwili, że wystartował i desantował się poniżej ratowanych, nie w tym samym miejscu, bo zbyt silny wiatr uniemożliwiał desant naszych ratowników na miejscu. Potem grupa ratowników z centrali też została tenerią dotransportowana i po jakimś czasie dotarli do ratowanych, którym udzielono pomocy.
0: Mówi Łukasz Stępek, dyżurny ratownik TOPR. Beato, jakie szczegóły akcji podał TOPR tuż po jej zakończeniu?
2: Jeden z pięciu turystów przebywających na Giewoncie stracił przytomność i obsunął się kilka metrów po skałach, doznając urazów głowy i kończyn. Pozostałe osoby były lżej poszkodowane. Ratownicy zdołali dotrzeć śmigłowcem na przełęcz Kondracką, skąd pieszo udali się w rejon zdarzenia. Po udzieleniu pierwszej pomocy najbardziej poszkodowana osoba została przetransportowana śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Pozostałą czwórkę sprowadzono na dół, a następnie przewieziono do szpitala. Jak przekazała medium Małgorzata Czaplińska, wicedyrektor szpitala powiatowego w Zakopanem, turystom nic poważnego nie dolegało. Lekarze pozostawili ich jednak na obserwację. Cztery osoby opuściły placówkę w sobotę rano. Piąta, mężczyzna, który stracił przytomność, również miał go opuścić w sobotę. TOPR podał, że kilka godzin po wypadku do szpitala zgłosiły się samodzielnie kolejne dwie osoby.
0: W sumie w piątek urazów od wyładowań atmosferycznych doznało 7 osób. Z Łukaszem Stępkiem, dyżurnym ratownikiem TOPR, rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Odnowione mapy turystyczne w Rabce-Zdroju. Oddział PTTK we współpracy z Urzędem Miejskim pozyskał środki finansowe na odnowienie zniszczonej mapy przy Parku Zdrojowym obok Czerwonego Szlaku na Maciejową. Kolejna mapa, znajdująca się tuż obok odnowionego dworca PKP, również doczekała się renowacji. Warto podkreślić, że te mapy to historia arabczańskiego oddziału, ręcznie malowane w drewnianej obudowie w stylu nawiązującym do architektury góralskiej. Mają swój niepowtarzalny charakter. To drugie przedsięwzięcie wsparło Starostwo Powiatowe w Nowym Targu oraz Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie. Wymieniona została drewniana konstrukcja, a nową mapę namalowała lokalna artystka Józefa Podolska. Potaczek.
4: Dzieje się na drogach.
0: Około 18-kilometrowy odcinek drogi krajowej Skawa Nowy Targ jest do 31 maja objęty pracami związanymi, jak to podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, z estetyką obiektów inżynieryjnych. To oznacza, że gdy roboty są prowadzone, to miejscami mogą być zajęte pobocza, a nawet fragmenty pasa jezdni po jednej lub drugiej stronie. Wykonawca prosi o zachowanie ostrożności. Także do końca miesiąca potrwają podobne utrudnienia w ruchu na drogach Nowy Targ, Jurgów i Skawa Chyżne. Na Krajowej Siódemce jest to blisko 22-kilometrowy odcinek, natomiast jadąc trasą Skawa Chyżne można takie utrudnienia napotkać na blisko 30 kilometrach. Tu wykonawcy zastrzegają, że ruch momentami może być kierowany ręcznie. Trzeba również pamiętać, że termin prowadzenia robót oraz ich zakończenia zależy od pogody. Nie powinni się tam znaleźć. Wszystkie prognozy pogody zapowiadały burze. Rozesłano nawet alerty ostrzegające przed wyładowaniami atmosferycznymi. Mówię o turystach, którzy znaleźli się na Giewoncie w czasie burzy. Paweł Parzuchowski, który jest nie tylko szefem stacji meteorologicznej w Zakopanem, ale również przewodnikiem tatrzańskim, przyznaje, że burze w Tatrach mogą też pojawiać się niespodziewanie i radzi, jak zachować się w takiej sytuacji.
1: Czasami może ta burza przyjść niespodziewane, wbrew prognozom. Jeżeli jesteśmy na grani, starajmy się zejść troszeczkę niżej, unikajmy cieków wodnych, to ważne. Odizolujmy się od podłoża. Przykucnijmy sobie na jakimś plecaku, najlepiej też, żeby nogi położyć na nim, ponieważ ta elektryczność najbardziej rozprzestrzenia się po mokrym podłożu, po skałach czy po gruncie i może piorun uderzyć, nie wiem, 200 metrów od nas i też możemy jakby tutaj rykoszetem oberwać, że tak powiem prozaicznie. Oddzielmy się od siebie, nie siedźmy w grupie, bo też no, wtedy to porażenie może przejść między nami, tak, między ludźmi. Często piorun uderza na stronę do wietrza. Tam skąd wieje wiatr? Na tą grań. Czyli uciekajmy na stronę przeciwną od kierunku wiatru. Wtedy to prawdopodobnie jest troszeczkę mniejsze.
0: Warto zabezpieczyć też telefony komórkowe, żeby w razie wypadku można było powiadomić służby. A w minioną sobotę Tatrzański Park Narodowy ponownie otworzył dla turystów kilka szlaków zamkniętych do tej pory z przyczyn przyrodniczych. Chodzi o szlak czerwony prowadzący z Przełęczy na Grzybowcu na Wyżnią Przełęcz Kondracką. To fragment szlaku z Doliny Strążyńskiej na Giewont, a także szlak zielony z Doliny Tomanowej na Chudą Przełączkę oraz szlaki niebieski z Doliny Pięciu Stawów Polskich przez Świstówkę Roztocką Nadmorskie Oko. Jednocześnie Tatrzański Park Narodowy ostrzega, warunki w wyższych partiach Tatr są trudne i radzi, aby zrezygnować z wycieczek powyżej schronisk.
4: Radio Alex poleca.
0: Tatrzańskie Wici odbędą się w tym roku już po raz 25. Od lipca do października czeka nas 16 wydarzeń organizowanych przez gminy leżące na terenie powiatu tatrzańskiego. To spotkanie z góralską tradycją i folklorem.
2: W tym roku organizatorzy położą szczególny nacisk na tradycje pasterskie. Rok 2026 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowy Rokiem Użytków Zielonych i Pasterzy. Wśród nowości znajdą się Mistrzostwa Świata w jedzeniu bundzu i próba pobicia rekordu na największego moskola. Zobaczymy tradycyjny już wybór na Świarnisej Górolecki, Harnasia czy Gaździny Roku. Swój udział będą mieli też turyści. Zawalczą o miano Cepra i Ceperki Roku. Nie zabraknie strażackich śpasów, wydarzeń muzycznych i sportowych. Organizacja tych imprez łączy lokalne środowiska. Biorą w nich udział koła gospodyń wiejskich, druhowie z OSP, zespoły góralskie i gminne ośrodki kultury.
0: O wszystkich wydarzeniach poinformowano na konferencji, która odbyła się w siedzibie powiatu tatrzańskiego, a której przysłuchiwała się nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Do aresztu trafiła 45-letnia kobieta, która prowadziła samochód, mając w organizmie blisko 4 promile alkoholu. Do zdarzenia doszło w Białym Dunajcu. Świadek próbował uniemożliwić dalszą jazdę pijanej kierującej, jednak kobieta odjechała i po chwili wpadła autem do rowu. Policjanci zatrzymali ją na miejscu. Jak się okazało, była agresywna wobec funkcjonariuszy i personelu medycznego. Usłyszała zarzuty m.in. znieważenia oraz naruszenia nietykalności policjantów. Śledczy ustalili także, że zaledwie kilkanaście dni wcześniej ta sama kobieta została zatrzymana za jazdę po alkoholu w Zakopanem. Sąd zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi jej do 3 lat więzienia.
4: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
0: Powiat Nowotarski i powiat Kielecki oficjalnie rozpoczęły partnerską współpracę. Umowę podpisali w Kielcach starostowie Tomasz Hamerski i Tomasz Pleban. Porozumienie ma otworzyć drogę do wspólnych działań m.in. w turystyce. kulturze, edukacji, sporcie i ochronie zdrowia. Samorządy zapowiadają także wzajemną promocję wydarzeń oraz wymianę doświadczeń i inicjatyw. Ważnym elementem współpracy mają być również działania kulturalne i edukacyjne, w tym wymiana artystów grup regionalnych oraz współpraca szkół ponadpodstawowych. Delegacja powiatu nowotarskiego uczestniczyła także w 19. Jarmarku Świętokrzyskim na Świętym Krzyżu, gdzie zaprezentowano muzykę i tradycje Podhala.
4: Radio Alex.

0: Anna Kruszewska, zapraszam. Zaczynamy podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Alex mówiliśmy we wtorek. Problemy przy remoncie mostu w Szaflarach. Intensywne opady deszczu z ostatnich dni doprowadziły do przerwania grobli zabezpieczającej prace prowadzone na potoku Biały Dunajec. W efekcie częściowo zalane i zamulone zostały elementy konstrukcji remontowanego mostu. Konieczne będzie teraz m.in. odtworzenie zabezpieczeń, usunięcie naniesionego żwiru i gałęzi oraz oczyszczenie uszkodzonych fragmentów fundamentu. Z tego powodu roboty zostały czasowo wstrzymane. Prace mają wrócić po obniżeniu poziomu wody i po poprawie warunków bezpieczeństwa prowadzonych prac. Zakopiańskie organizacje społeczne chcą przywrócenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Do burmistrza Zakopanego złożyły wspólny wniosek o powołanie nowej kadencji tej rady. Szczegóły zna Beata Denis-Jastrzębska.
1: Inicjatywa została przygotowana przez organizacje społeczne zrzeszone w Tatrzańskiej Sieci Organizacji Pozarządowych z Powiatu Tatrzańskiego. Chcemy współtworzyć rozwiązania dla miasta, a nie jedynie opiniować gotowe decyzje, podkreślili sygnatariusze. Organizacje pozarządowe od lat wykonują ogromną pracę na rzecz mieszkańców Zakopanego w obszarze sportu, kultury, edukacji, turystyki, pomocy społecznej czy integracji społecznej. Powstanie rady ułatwiłoby kontakt z mieszkańcami i współpracę między organizacjami.
0: O tym, jak petycja zostanie rozpatrzona, dowiecie się oczywiście z Radia Alex. Policja wzięła pod lupę zbyt głośne samochody i motocykle. Funkcjonariusze z Jabłonki i Nowotarskiej Drogówki prowadzili kontrolę na terenie gminy Lipnica Wielka. Sprawdzano m.in. trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów oraz poziom hałasu emitowanego przez układy wydechowe. Podczas działań ujawniono 3 pojazdy, które przekraczały dopuszczalne normy hałasu. W efekcie policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne tych aut. Mundurowi przypominają, że zbyt głośne wydechy są uciążliwe dla mieszkańców i często wynikają z nielegalnych przeróbek pojazdów. Zapowiadają też kolejne kontrole w sezonie wiosenno-letnim.
2: To są wiadomości z Podhala.
0: Warto spojrzeć w niebo, zwłaszcza jeśli planujecie wycieczkę w góry. Chmury pierzaste zwiastują zmianę pogody, ciężkie granatowe burze, a te o kształcie soczewki wiatr halny.
3: Na przykład mamy taką ciekawą chmurę, która powstaje z rozbicia chmury burzowej. Kiedy ten cumulonimbus zanika, pojawia się na niebie stratocumulus cumulonimbogenitus bądź altocumulus cumulonimbogenitus. Mamy też cirrus. O takiej samej nazwie nie będę jej powtarzał, bo mogę się pomylić.
1: Jak one wyglądają, te chmury?
3: To są takie już jednolite powłoki. Ta chmura po prostu się rozbija na takie warstwy rozleglejsze bardziej. Nie jest wypiętrzona, tylko się spłaszcza.
1: Jaki ma kolor?
3: Zwykle taki ciemny, bo to jest już po południu, kiedy słońce niżej świeci. Często taki wręcz granatowy.
1: I co zwiastuje?
3: Zwiastuje spokój w atmosferze, że te najgorsze zjawiska już nam się zakończyły. No i konwekcja siada, więc szykuje się spokojny wieczór, spokojna noc bez burz. Jest jeszcze taka nazwa jak Castellanus, wieżyczki, kastel, zamek. Jeżeli widzimy na niebie altocumulus Castellanus, to są takie średnie chmury, małe dosyć, natomiast rozbudowane w pionie, to tak naprawdę mamy 80-90% szans, że w tym miejscu po kilku godzinach wystąpi burza. To też jest objaw pogorszenia pogody, natomiast no, nie każdy może je odróżnić. Trzeba się nauczyć obserwować takie chmury, znać je.
0: To podstawowa wiedza zwykłego obserwatora nieba. Temat jest jednak bardziej skomplikowany. Obserwacja chmur może być bardziej pomocna niż prognozy pogody w przeróżnych aplikacjach, przekonuje Paweł Parzuchowski, kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem. Przed burzą w górach mogą nas ostrzec ognie świętego Elma.
3: Objawem chmur burzowych w górach mogą być ognie świętego Elma. Właśnie niewiele może osób zna to zjawisko dokładnie, natomiast ci, którzy chodzą po górach, zwłaszcza latem, mogli spotkać się z takim dosłownym przejawem elektryczności na własnej skórze. Wtedy czujemy taki ładunek wręcz elektryczny, często metaliczny smak w ustach. Jeżeli mamy dłuższe włosy, one potrafią stać pionowo dęba. A jeżeli obok nas jest jakiś ostro zakończony

0: maszt, czy chociażby na statku możemy to też zobaczyć, słyszymy no, taki dźwięk bzyczącego prądu, że tak powiem. No, jest to słyszalne, rzadko kiedy można zobaczyć delikatny niebieski płomyk. Jeżeli już czujemy taki przejaw elektryczności, to znaczy, że jesteśmy bardzo blisko chmury burzowej, no i musimy się mieć na baczności, no i schronić się albo w niższe miejsce, albo w bezpieczne, zamknięte.
1: Z Pawłem Parzuchowskim, kierownikiem stacji meteorologicznej w Zakopanem, rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Policja ostrzega przed internetowymi oszustwami. Coraz więcej osób traci pieniądze po wyłudzeniu kodów do płatności i danych bankowych. Oszuści najczęściej podszywają się pod członków rodziny, znajomych, pracowników banków, a nawet policjantów. Tylko w ubiegłym roku w Małopolsce ofiarą takich przestępstw padło 450 osób, a ich straty przekroczyły 14 milionów złotych. Funkcjonariusze zwracają też uwagę na fałszywe wiadomości o mandatach i punktach karnych. Cyberprzestępcy wysyłają linki prowadzące do podrobionych stron przypominających serwisy rządowe lub aplikacje mObywatel. Policja apeluje, by nie klikać w podejrzane linki, dokładnie sprawdzać nadawców wiadomości i nigdy nie działać pod presją czasu.
2: Radio Alex jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
1: Na Podhalu pojawiły się pierwsze oscypkomaty. Jedna z dużych firm przetwórczych sprzedaje w nich nie tylko sery, ale i własne przetwory. Nasza reporterka pytała, czy automaty zastąpią fasiągi na krupówkach stoiska, w których sprzedawcy oferują te same wyroby.
3: Czy słyszała pani o oscypkomatach?
4: A słyszałam, no.
3: I co pani myśli?
4: No powiem tak szczerze, że ciężko określić, no bo to też nasi mają też te auto oscypkomaty i no też tam pakują hermetycznie jako oscypki, nie?
3: Tak. Ale czy nie boi się pani, że znikną te stanowiska na krupówkach na przykład?
4: A to ciężko, żeby zniknęło tyle stanowisk. Nie, myślę, że nie.
3: Czyli nie zastąpi maszyna człowieka?
4: Myślę, że raczej nie. Myślę, że ciężko będzie. Ze sprzedawcą pani porozmawia, a z automatem pani nie porozmawia, nie? Nie dowie się na przykład, czym się różni tradycyjne od klasycznego.
3: Oscypek.
4: Tak jest, oscypek, no.
3: No i z maszyną nie można się targować.
4: No nie można. Z nami się tutaj potargujemy, coś i cenę puścimy zawsze.
3: Czy nie obawia się pan o swoją pracę?
5: Nie obawiam się. Jednak oscypek tutaj to jest jakaś tradycja, nie? Na krupówkach kupić.
3: I zawsze można porozmawiać ze sprzedawcą.
5: No na przykład można porozmawiać, można się potargować. O.
3: No tak, a w takim oscypkomacie nie można.
5: No nie można, no bo to maszyna jednak, nie?
3: Czyli maszyna nie zastąpi człowieka?
5: Raczej nie.
3: A co pani myśli, czy to jest dobry pomysł?
6: Nie sądzę.
3: A dlaczego nie?
6: No bo oscypek musi być odpowiednio przechowywany i to zależy, jak długo w tym paczkomacie będzie leżał.
3: No może być hermetycznie pakowany na przykład.
6: Tak, może być, ale to też ma odpowiednią temperaturę, musi mieć.
3: Czyli myśli pani, że one, te maszyny nie zastąpią stoisk na krupówkach z oscypkami?
6: Na pewno nie zastąpią.
3: A w czym te stoiska są lepsze od maszyn?
6: No wie pani, taki bezpośredni kontakt z klientem zawsze jest inny.
3: Można się czegoś dowiedzieć o tych oscypkach.
6: Oczywiście. Mogę dać też skosztować i to już inaczej wszystko wygląda wtedy.
7: Nie. To jest urojony pomysł, że ktoś tak namyślał. Ja nie wiem, jeszcze dodatkowe pieniądze jeszcze tam tego, a po co to robić? Zabierać ludziom roboty, którzy z tego żyją. Zły pomysł zrobiony w tym automatach, czy jakimiś tam serkami, bo to długo tam nie poleży, bo to nie chłodnie, tylko to jest takie jak kwiatki trzymają i tylko wodę daj, i kwiatek kiedy wypije, to wypije, a potem już zwiędnieje, ale to jest, już nie serek był. To musi być od producenta, który robi te serki.
1: Ze sprzedawcami na krupówkach rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Trwają poszukiwania sprawców kradzieży koni, do której doszło w nocy z 8 na 9 maja na osiedlu Grel w Nowym Targu. Za pomoc w ich odnalezieniu wyznaczono nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych. Jak wynika z przekazanych informacji, sprawcy mieli poruszać się samochodem dostawczym drogą techniczną wzdłuż Zakopianki, początkowo w kierunku Trutego i Ludźmierza. Hodowcy apelują do mieszkańców o zachowanie czujności oraz sprawdzanie zapisów z kamer monitoringu w okolicy. Numer telefonu, pod którym możecie zadzwonić, jeśli macie informacje mogące pomóc w odnalezieniu złodziei i skradzionych zwierząt, znajdziecie na radioalex.com.pl. Tam także więcej szczegółów tej sprawy. Teraz temat dużo przyjemniejszy. Duży sukces gminy Czorsztyn. Samorząd zdobył prestiżową nagrodę Grand Prix Prix w konkursie Edukacyjna Gmina Małopolskie 2026. Wyróżnienie przyznano podczas gali Rozwiń swoją gminę, organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W konkursie rywalizowało 37 małopolskich gmin. Nagrodę przyznano za projekt Ocalić historię zatopionej wioski, realizowany we współpracy z Centrum Kultury Gminy Czorsztyn, Archiwum Stare Maniowe oraz mieszkańcami. Projekt poświęcony jest pamięci o dawnych Maniowach i lokalnej historii regionu. Władze gminy podkreślają, że to wyróżnienie jest efektem wspólnej pracy mieszkańców, instytucji i osób zaangażowanych w pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa. Wspólna akcja Policji, Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej przeciwko nielegalnemu handlowi wyrobami akcyzowymi w Małopolsce. Podczas działań prowadzonych m.in. w rejonie Rabki Zdroju funkcjonariusze zatrzymali samochód dostawczy przewożący nielegalne wyroby tytoniowe oraz urządzenie do podgrzewania tytoniu bez wymaganych znaków akcyzy. Pojazdem kierował 44-letni mieszkaniec powiatu oświęcimskiego. W trakcie dalszych czynności zabezpieczono także gotówkę blisko 70 tysięcy złotych i ponad 1000 euro. Służby przejęły tysiące sztuk nielegalnych wyrobów akcyzowych. Wstępnie oszacowano, że straty Skarbu Państwa mogły sięgnąć 250 000 zł. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Nowym Targu.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: Po reklamie.
4: Anna Kruszewska. Zapraszam na podsumowanie tematów, o których w wiadomościach Radia Alex mówiliśmy w środę.
5: Radio Alex ostrzega.
4: Grooming to proces, w którym dorosły manipuluje dzieckiem, aby zdobyć jego zaufanie. Celem tych działań jest zazwyczaj wykorzystanie seksualne, nakłonienie do udziału w pornografii lub zmuszanie do prostytucji. To częsta przyczyna zaginięć dzieci. Sprawcy działają przez internet. Ostrzega policja. Więcej na ten temat. Beata Denis-Jastrzębska.
6: Sprawca wybiera ofiarę, podszywa się pod rówieśnika lub udaje przyjaciela, zdobywa jej zaufanie i odcina stopniowo od rodziny i przyjaciół. Sygnały, które powinny zaniepokoić rodziców lub opiekunów, to godziny spędzane przed ekranem w tajemnicy, nerwowe zamykanie stron na widok rodzica czy zasłanianie ekranu telefonu, a także nagłe zmiany nastroju, drażliwość, wycofanie z życia rodziny, unikanie rozmów na temat tego, z kim dziecko koresponduje w sieci. Jeśli mamy podejrzenie, że dziecko jest ofiarą groomingu, warto zrobić zrzuty ekranu i powiadomić policję.
4: Policja i Fundacja Itaka prowadzą kampanię społeczną, która przypomina o zaginionych dzieciach. W tym roku kampania zwraca szczególną uwagę na zagrożenia, z którymi dzieci i młodzież mogą zetknąć się w internecie.
5: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
4: Każdy może pomóc naukowcom badającym dzikie zwierzęta w Europie i to bez wychodzenia z domu. Ruszył European Camera Trap Project, czyli międzynarodowa inicjatywa, w której wolontariusze pomagają rozpoznawać zwierzęta na zdjęciach z fotopułapek. Kamery ustawiono m.in. w Tatrzańskim Parku Narodowym, hiszpańskiej Andaluzji czy w Norwegii. Na fotografiach można zobaczyć zarówno jelenie i lisy, jak i rzadkie gatunki, m.in. wilki, niedźwiedzie czy rysie. Naukowcy podkreślają, że liczba zdjęć jest ogromna, dlatego potrzebują wsparcia internautów przy ich analizie. Projekt działa na specjalnej platformie i jest otwarty dla wszystkich. Nie trzeba mieć doświadczenia. Uczestnicy otrzymają specjalne wskazówki pomagające rozpoznawać gatunki. Badacze zaznaczają, że zebrane dane pomogą nie tylko w ochronie przyrody, ale także w rozwoju systemów sztucznej inteligencji do monitorowania dzikich zwierząt. 15-latek szalał na krosie po ulicach Nowego Targu. Funkcjonariusze zauważyli kierującego motocyklem, który celowo wprowadzał go w poślizg i jechał wyłącznie na tylnym kole. Podczas kontroli okazało się, że pojazd nie jest zarejestrowany ani ubezpieczony, a nastolatek nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania nim. Sprawa trafi do sądu rodzinnego. Policja przypomina, że od końca marca obowiązują nowe przepisy zakazujące m.in. celowego wprowadzania pojazdów w poślizg oraz jazdy na jednym kole. Funkcjonariusze apelują także do rodziców o większy nadzór nad nieletnimi korzystającymi z pojazdów mechanicznych. Jak już wiecie z wiadomości Radia Alex, w Zakopanem trwają badania dendrologiczne drzew wykonywane na terenach zabytkowych i należących do gminy.
7: Badania potrwają do końca września. Ogólnie objętych zostało w tym roku 185 drzew badaniami. No jest to o tyle istotne, że w wyniku przeprowadzonych badań posiadamy informacje o aktualnym stanie zdrowotnym drzewa. Firma wykonuje na początku ocenę wizualną drzewa, kolejno podejmuje decyzję o przebadaniu jej tomografem, a w niektórych sytuacjach wykonywane są również testy obciążeniowe.
4: W poprzednich latach po takich badaniach około 15% drzew zagrażających bezpieczeństwu zostało przeznaczonych do wycinki. Takie drzewa mogą znajdować się również na prywatnych posesjach. O nie jednak musi zadbać właściciel. Zgodnie z prawem sami możemy usunąć gałęzie zagrażające bezpieczeństwu znajdujące się na drzewach rosnących u sąsiada.
7: Wchodzimy w kwestię odpowiedzialności cywilnej. Sąsiad, jeśli ma drzewa, więc ponosi pełną odpowiedzialność za skutki, jakie drzewo wywoła. Ustawa o ochronie przyrody daje nam możliwość przycinania na przykład konarów przerastających na naszą nieruchomość, zapewniając odpowiednie tutaj wcześniejsze jakby przesłanki ustawowe. Musimy mu wyznaczyć termin na wykonanie terminie prac pielęgnacyjnych. Jeśli w terminie, którym mu wyznaczymy, on tego nie wykona, wtedy do granicy swojej nieruchomości, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, możemy przyciąć te konary.
4: Mówił Jan Szwęk, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Zakopiańskim Urzędzie Miasta.
5: Radio Alex poleca.
4: Teraz mam dla Was zaproszenie na piknik zdrowia. To wydarzenie 29 maja w Nowym Targu. W tym dniu będzie można całkiem za darmo wykonać badania, na które czasami trzeba czekać miesiącami.
0: Będziemy mogli skorzystać z bardzo wielu badań profilaktycznych. Będziemy mieć mamografię, będziemy mieć osteoporozę. Będziemy mogli sobie zbadać stan naszej skóry pod kątem czerniaka, bo będzie pani dermatolog. Będą porady kardiologiczne, diabetologiczne, będzie podolog, dietetycy. Będzie można skorzystać z różnego rodzaju rehabilitacji wykonywanych przez masażystów, ponieważ współpracujemy z Akademią Nauk Stosowanych i będą mieć bardzo dużo stanowisk, które będą świadczyć różne usługi. Będziemy mogli zbadać cukier. Będzie kardiolog, będzie robione EKG, które właśnie ten kardiolog będzie mógł nam powiedzieć, czy jest wszystko okej. Okay.
4: Przez cały dzień w Miejskim Ośrodku Kultury swoje muzyczne talenty będą prezentować przedszkolaki i uczniowie nowotarskich szkół. Dla spragnionych ruchu odbędą się zajęcia fitness. Do organizatorów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dołączą partnerzy.
0: Będą to wszystkie urzędy, Urząd Skarbowy, Urząd Pracy, Narodowy Fundusz Zdrowia, uzdrowisko Rabka, Szpital Nowotarski, Szpital Rabczański. Także zapraszam bardzo serdecznie. Będzie można się również zapoznać, jak prawidłowo się ubrać na rower, jak rower powinien być przygotowany do naszych jazdy. Będą promować się również Termy Chocholowskie. Naprawdę będzie tyle atrakcji, a wszystko po to, ażebyśmy odeszli trochę od telefonów, od telewizorów, zobaczyli, że mamy tak piękną okolicę, z której możemy korzystać, a równocześnie, żebyśmy sprawdzili stan naszego zdrowia.
4: Mówiła Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu Jolanta Bakalarz. Policjanci ostrzegają przed fałszywymi mandatami. Cyberprzestępcy podszywają się pod instytucje państwowe i wysyłają fałszywe wiadomości o mandatach i punktach karnych. Linki w wiadomościach prowadzą do fałszywych stron gov.pl czy mObywatel. Strony te wyłudzają dane osobowe, PESEL czy dane karty płatniczej. Policjanci przypominają, miejmy ograniczone zaufanie do napływających do nas wiadomości. Nazwę nadawcy SMS można sfałszować. Nie klikajcie w podejrzane linki, nigdy nie podawajcie danych kart ani danych do logowania na nieznanych stronach. Wszelkie aplikacje uruchamiajcie z poziomu pulpitu telefonu, a nie poprzez link.
5: Wiadomości w Radiu Alex.
4: Rośnie w oczach nowy budynek komunalny przy ulicy Sądeckiej w Rabcy-Zdroju. Jeszcze 2 miesiące temu trwały tam prace ziemne i fundamentowe, a dziś gotowe są już 2 kondygnacje budynku i rozpoczął się montaż konstrukcji dachowej. W nowym obiekcie powstanie 8 mieszkań komunalnych. Budynek będzie miał około 345 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i zostanie wyposażony m.in. w ogrzewanie gazowe oraz instalację fotowoltaiczną. Zaplanowano także budowę parkingu, chodników i oświetlenia. Koszt inwestycji wynosi blisko 2 900 000 zł, z czego aż 95% stanowi dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.
5: Radio Alex jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
4: Miasto Zakopane przedstawia swoją ofertę na różnych rynkach turystycznych. Według oceny specjalistów z Biura Promocji Miasta w wakacje najwięcej turystów może przyjechać z krajów sąsiednich. Do nich skierowane są obecnie działania promocyjne. Zaangażowani są również prywatni przedsiębiorcy.
8: Aktualnie pracujemy nad organizacją study tourów influencerów i dziennikarzy słowackich. Już prowadzimy z nimi rozmowy i chcielibyśmy około 10 takich topowych dziennikarzy i influencerów zaprosić. Polega to zawsze tak, że najpierw rozmawiamy z przedsiębiorcami. Robimy bardzo bogaty program. Na ten moment mamy już kilku dużych partnerów, jeżeli chodzi o branżę noclegową, którzy chętnie z nami współpracują. Wiele restauracji, to już widać, też już w tym roku chociażby podjęło z nami współpracę, więc restauracje też chętnie wchodzą we współpracę. No i nasze spółki, Termy Zakopiańskie, no i Polskie Koleje Linowe.
4: O Od początku roku odbyło się już 6 study tourów skierowanych do turystów z Węgier, Izraela i z Emiratów Arabskich.
8: Mieliśmy też wizytatora gwiazdek Michelin, ponieważ w Zakopanem mamy 3 restauracje, które są w przewodniku Gold Mino i również właśnie ten czeski wizytator sprawdzał nasze restauracje.
4: Działania promocyjne Zakopanego wspierała Małopolska Organizacja Turystyczna, do której miasto należy od 2 lat, mówił Mateusz Pajek z Zakopiańskiego Urzędu Miasta.

0: czwartek w Wiadomościach Radia Alex. To o tych tematach mówiliśmy. Anna Kruszewska. Posłuchajcie podsumowania. 64-letni turysta z Polski stracił przytomność, schodząc ze schroniska w słowackich Tatrach. Mimo długiej akcji ratunkowej życia mężczyzny nie udało się uratować. Polak schodził ze schroniska z Bujnickiego w Dolinie Staroleśnej w słowackich Tatrach. Zmieniamy temat. Policjanci z Jabłonki zatrzymali do kontroli 25-letniego kierowcę BMW. Zachowanie mieszkańca Lipnicy Wielkiej wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy. Mężczyzna był wyraźnie zdenerwowany, roztrzęsiony i miał zmienne nastroje. Policjanci postanowili więc przeszukać samochód. W aucie znaleziono susz roślinny, który został zabezpieczony do badań laboratoryjnych. Funkcjonariusze podejrzewają, że kierowca mógł prowadzić pod wpływem środków odurzających. Pobrano mu krew do badań i zatrzymano prawo jazdy. O dalszych konsekwencjach zdecydują wyniki ekspertyz i badań toksykologicznych. Podpisano umowę na przebudowę ulicy Borek w Kluszkowcach. Inwestycje zrealizuje podhalańskie przedsiębiorstwo drogowo-mostowe z Nowego Targu. Koszt zadania wynosi ponad 602 tysiące złotych, a połowę tej kwoty stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg. Zakres prac obejmuje m.in. roboty ziemne i przygotowawcze, budowę chodnika i poboczy, przebudowę zjazdów oraz wymianę nawierzchni od ulicy Gorczańskiej. W planach są także prace związane z kanalizacją, oświetleniem oraz nową organizacją ruchu.
1: O tym się mówi w regionie.
0: Zakopiański hotel Imperial ponownie zmienił właściciela. Taką informację podał branżowy portal Hotelarz. Czy popadający w ruinę legendarny budynek tym razem będzie miał szczęście do inwestora?
2: Nowym właścicielem budynku powstałego pod koniec lat 20. ubiegłego wieku został Józef Wojciechowski, właściciel firmy deweloperskiej. Na zakup hotelu miał wyłożyć 36 milionów złotych. Poprzedni właściciel wyburzył część dobudowaną w latach 70. i uzyskał pozwolenie na budowę nowego budynku zaprojektowanego przez zakopiańską pracownię architektoniczną. Wojciechowski zapowiada, że wykorzysta projekt i pozwolenie na budowę. W nowym hotelu ma powstać 130 luksusowych pokoi.
0: Relację przygotowała Beata Denis-Jastrzębska. Jak obecnie wygląda legendarny hotel, możecie zobaczyć na radioalex.com.pl.
1: To są wiadomości z Podhala.
0: Jak rozwijać turystykę w gminie Kościelisko, gdy miejsc noclegowych jest coraz więcej, a konkurencja rośnie? O tym będą rozmawiać mieszkańcy, przedsiębiorcy i samorządowcy podczas debaty pod hasłem Recepta na turystykę w gminie Kościelisko. Spotkanie poświęcone będzie przyszłości lokalnej branży turystycznej i pomysłom na nowe atrakcje, które mogłyby przyciągnąć gości do regionu. Organizatorzy zapraszają do dyskusji i podkreślają, że głos mieszkańców ma być kluczowy w rozmowach o dalszym rozwoju gminy. Debata odbędzie się za tydzień, w piątek, 29 maja, w sali obrad Urzędu Gminy Kościelisko i potrwa od godziny 10 do 13. Policjant z Zakopanego, będąc po służbie, pomógł zatrzymać pijanego kierowcę, który uciekł z miejsca kolizji w Nowym Targu. Do zdarzenia doszło przy ulicy Przechodniej. Kierowca Skody Octavii zderzył się z autem nauki jazdy i odjechał. Funkcjonariusz zwrócił uwagę na opisany samochód i przekazał informację policjantom z Nowego Targu. Mundurowi szybko odnaleźli pojazd oraz 25-letniego mieszkańca powiatu nowotarskiego. Mężczyzna przyznał, że uciekł po kolizji, ponieważ wcześniej pił alkohol. Badanie wykazało 1,3 promila. Kierowca stracił prawo jazdy. Grozi mu do 3 lat więzienia oraz dodatkowe konsekwencje związane z ucieczką z miejsca zdarzenia.
1: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
0: 4 urzędy stanu cywilnego w Polsce dokonały już transkrypcji aktów małżeństw par jednopłciowych zawartych za granicą. Zakopiański Urząd zgodnie z punktem 13 zakresu swoich czynności ma również za zadanie transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego. Na razie jednak przeniesienie aktów małżeństw jednopłciowych wykonywać nie będzie, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
3: Przepisy są jasne. Na ten moment nie ma innych przepisów, które by określały, co może zrobić Urząd Stanu Cywilnego. My przestrzegamy przepisów, które obowiązują. No, jeżeli będzie jakaś inna ustawa, rozporządzenie albo coś, na podstawie którego będziemy mogli takie transkrypcje przeprowadzać, no to wtedy będziemy się zastanawiać, jak to robić. Natomiast na ten moment, jeżeli ktoś złoży wniosek, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Przestrzegamy obecnie obowiązujących przepisów, między innymi konstytucji, która jasno określa, jakie małżeństwa można zawierać w naszym Urzędzie Stanu Cywilnego i na ten moment tego się będziemy trzymać.
0: Zakopane i Tatry są popularnym miejscem zawierania małżeństw, nawet przez osoby z innych rejonów kraju czy z zagranicy. W zeszłym roku udzielono ich w sumie 150 55, w tym prawie 40 w plenerze. Kierowcy muszą przygotować się na kolejne utrudnienia w Niedzicy. Od najbliższego poniedziałku do 3 czerwca prowadzone będą dalsze prace przy rozbudowie drogi powiatowej Niedzica-Kacwin. Roboty obejmą frezowanie nawierzchni oraz wykonanie nowych warstw jezdni. Na czas prac częściowo wyłączony z ruchu będzie jeden pas drogi po stronie przeciwnej do nowego chodnika. Nadal obowiązywać będzie ruch wahadłowy sterowany tymczasową sygnalizacją świetlną.
1: Wiadomości w Radiu Alex.
0: Nowotarska Akademia Nauk Stosowanych świętuje 25-lecie istnienia. W czasie uroczystych obchodów poinformowano, że placówka otrzymała akredytację na otwarcie kierunku lekarskiego. 3 lata temu, kiedy uczelnia po raz pierwszy próbowała otworzyć ten kierunek, nie uzyskała pozytywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Przyczyną był niedobór kadry naukowej i brak pełnego dostępu do laboratoriów i prosektoriów niezbędnych do nauki zawodu, mówi Bianka Godlewska-Dziobon, rektorka Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu.
4: Przez 3 lata robiliśmy wszystko, aby uzyskać ponownie ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, tym razem pozytywną. Udało się. No, musieliśmy przejść przez całą ścieżkę, jeśli chodzi o procedurę dotyczącą infrastruktury, dotyczącą kadry, dotyczącą działalności naukowej, dotyczącą laboratoriów. Zadeklarowaliśmy, że zatrudniamy odpowiednich specjalistów do odpowiednich kursów czy przedmiotów, które będą prowadzone w ramach standaryzowanego kierunku, jakim jest kierunek lekarski. Udało się pozyskać kadrę akademicką, więc mam nadzieję, że od października ruszymy.
0: Uczelnia przygotowuje 45 miejsc na kierunku lekarskim. Polska Komisja Akredytacyjna nie podała jeszcze oficjalnych informacji dotyczących akredytacji na rok szkolny 2026-27. Takie informacje mają pojawić się na początku czerwca. Wieczorna kontrola drogowa w Rabie Wyżnej zakończyła się zatrzymaniem 28-letniego obywatela Ukrainy. Policjanci z komisariatu w Rabce-Zdroju zatrzymali do kontroli Skodę, której kierowca był wyraźnie zdenerwowany i nie miał przy sobie prawa jazdy. Podczas kontroli funkcjonariusze znaleźli przy nim narkotyki, m.in. susz roślinny i substancję psychoaktywną. Badanie wykazało też obecność alkoholu w organizmie mężczyzny. Pobrano również krew do dalszych badań pod kątem środków odurzających. To jednak nie koniec. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania zatrzymanego policjanci zabezpieczyli kolejne narkotyki i substancje psychotropowe. Funkcjonariusze sprawdzają także legalność pobytu cudzoziemca w Polsce.
1: Dzieje się na drogach.
0: Pogoda sprzyja remontom ulic. W Zakopanem ruszyły najpilniejsze naprawy po zimie i kompleksowe przebudowy ulic zaplanowane na dłuższy okres. Burmistrz miasta zakłada, że wiele z nich uda się zakończyć przed wakacjami.
3: Rozpoczął się remont drogi na Bystrę, tam trwa frezowanie. Rozpocznie się remont ulicy Grunwaldzkiej nieopodal. Też będzie frezowana, wymieniana nakładka. Oczywiście kontynuujemy Kasprusie, ale też zaczynamy te mniejsze uliczki, Wojdyły, Galicówka. No i według potrzeb te wszystkie dziury, naprawy bieżące są robione, dlatego remonty rozpoczynamy teraz. Chcemy zdążyć przed sezonem letnim, przed rozpoczęciem takiego intensywnego ruchu turystycznego letniego. Także mam nadzieję, że do końca czerwca te remonty wszystkie się skończą. Natomiast wszystkich bardzo proszę o cierpliwość i wyrozumiałość, no bo te drogi już poprawić musimy.
0: Mówił burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
1: Twoje sprawy.
0: Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej z defibrylatorem AED. To urządzenie, które może uratować życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, gdzie kluczowe znaczenie ma szybka reakcja. Potrzebę zakupu defibrylatora zgłosiła władzom gminy Bukowina Tatrzańska Społeczna Rada Programowa Bukowieńskiego Centrum Kultury Dom Ludowy. Prośba spotkała się z pozytywną odpowiedzią wójta gminy i radnych. Pracownicy Domu Ludowego zostali już przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach projektu Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji. Kamienna kapliczka zwieńczona krzyżem w Jabłonce zostanie poddana pracom konserwatorskim. Gmina podpisała już umowę z wykonawcą inwestycji. Jak podkreślają samorządowcy, zabytkowa kapliczka jest ważnym elementem krajobrazu kulturowego Rawy i świadectwem historii oraz religijności dawnych mieszkańców regionu. Obecnie jej stan techniczny jest bardzo zły i wymaga pilnej renowacji. Celem prac będzie usunięcie zniszczeń oraz przywrócenie obiektowi pierwotnego wyglądu i zabezpieczenie go dla przyszłych pokoleń.
1: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Staszek, twój dom nowy?
3: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
2: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
3: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
2: Oleś musiał zapłacić?
3: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
2: Daj numer do Eko Podhale.
3: 733-049-049.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Po reklamie.
5: Anna Kruszewska, to podsumowanie tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Alex. Na początek Poronin i ostrzeżenie dotyczące podejrzanego busa. Jak poinformowała wójt Anita Żegleń, osoby podróżujące białym samochodem miały zaczepić nastolatkę i proponować jej podwiezienie do cukierni. Dziewczynka nie wsiadła do pojazdu, a pojawienie się innych osób spłoszyło załogę busa. Według relacji świadków samochód miał słowackie tablice rejestracyjne i niebieskie napisy firmy budowlanej. Po środowym incydencie w szkołach na terenie gminy zaplanowano pogadanki o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży. Straż Gminna zapowiada też wzmożone patrole. Władze apelują do rodziców, by rozmawiali z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa i zgłaszali służbom każdą niepokojącą sytuację.
0: O tym się mówi w regionie.
5: Sąd rejonowy w Zakopanem zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 45-letniej kobiety podejrzanej między innymi o dwukrotne prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu oraz agresję wobec policjantów i personelu medycznego. O szczegółach tej sprawy Joanna Mielimonka.
6: Według śledczych kobieta pierwszy raz została zatrzymana 1 maja w Zakopanem. Badanie wykazało wtedy ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Do kolejnego zdarzenia doszło 12 maja w Białym Dunajcu. Tym razem miała blisko 4 promile. Przed zatrzymaniem świadkowie próbowali uniemożliwić jej dalszą jazdę. Samochód ostatecznie wpadł do rowu. Jak ustalili śledczy, kobieta miała znieważyć policjantów, naruszyć nietykalność jednego z funkcjonariuszy, a podobnie zachowywać się także wobec pielęgniarki w zakopiańskim szpitalu. Podejrzana przyznała się jedynie do prowadzenia auta po alkoholu.
5: 31-latek pędził samochodem przez Poronin, stracił prawo jazdy. Na ulicy Kasprowicza w Poroninie patrol zakopiańskiej drogówki zatrzymał do kontroli rozpędzone BMW. Kierowca przekroczył dozwoloną prędkość o 57 km na godzinę. Otrzymał 13 punktów karnych oraz mandat w wysokości 1500 zł. Pół godziny później, w tym samym miejscu, policjanci zatrzymali kolejnego kierowcę, który przekroczył dozwoloną prędkość.
0: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
5: Za nami posiedzenie kapituły Nagrody Burmistrza Zakopanego. W jej skład weszli reprezentanci wielu zakopiańskich środowisk. Laureatów poznamy 2 czerwca na uroczystej sesji Rady Miasta organizowanej z okazji Dni Zakopanego.
7: Nagroda Burmistrza przyznawana jest od 23 lat za zasługi i wybitne osiągnięcia dla osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju i promocji miasta. Jej laureatami w przeszłości byli dr Wincenty Galica, lutnik Franciszek Marduła, dyrektor Teatru Witkacego Andrzej Dziuk, czy w zeszłym roku Agata Nowakowska-Wolak, szefowa Podhalańskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Laureatów tegorocznej edycji poznamy 2 czerwca na uroczystej sesji Rady Miasta, która po raz pierwszy odbędzie się w plenerze na Placu Niepodległości.
5: Mówiła Beata Denis-Jastrzębska. W czerwcu w Małopolsce ruszają specjalne promocje na przejazdy pociągami i autobusami. Z okazji Dnia Dziecka najmłodsi pasażerowie będą mogli podróżować po regionie za symboliczną złotówkę. Małopolski bilet na Dzień Dziecka będzie obowiązywał 30 i 31 maja w pociągach

0: Kolei Małopolskich, Polregio, Kolei Śląskich oraz w autobusach małopolskich linii dowozowych. Dzieci i młodzież z ważną legitymacją lub dokumentem potwierdzającym wiek będą mogły przez cały dzień korzystać z nielimitowanych przejazdów również w relacjach dalekobieżnych, między innymi między Krakowem a Katowicami czy w kierunku Podhala. Nie wszystkie trasy będą jednak objęte promocją. Wyłączony z niej pozostaje między innymi odcinek Muszyna-Poprad-Tatry. Kilka dni później wystartuje kolejna akcja Małopolski bilet dla rodziny. Od 4 do 7 czerwca tańsze przejazdy będą dostępne dla grup od 2 do 6 osób, w tym rodzin podróżujących z dziećmi do 16 roku życia.
1: Radio Alex jest blisko. Mówimy o Twoich sprawach.
0: Górale z Bukowiny Tatrzańskiej wyruszyli w wyjątkową podróż do Kazimierza Dolnego w ramach obchodów 60-lecia Sabałowych Bajań oraz 60-lecia Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. Uczestnicy wyprawy postanowili połączyć oba wydarzenia. Podczas podróży powstaje reportaż poświęcony tradycji i kulturze ludowej. Celem wyprawy jest także przekazanie organizatorom kazimierskiego wydarzenia specjalnej skrzynki z prezentem.
2: To są wydarzenia tak znaczące na mapie folkloru Polski, że aż się prosiło, żeby spróbować połączyć w jakiś sposób te dwa wydarzenia w jedną całość. I tym pomysłem jest spływ Dunajcem, a potem Wisłą do Kazimierza, poczynając od Morskiego Oka i wieziemy prezent od jednego festiwalu do drugiego i to jest jakby pierwszy powód, ale jeszcze jest powód drugi, nie mniej ważny. Na tych łodziach i w tym fasiągu podczas tej podróży odbywają się przeróżne ciekawe rozmowy na temat folkloru, na temat tych dwóch wydarzeń, na temat kondycji regionalnej Polski.
0: Mówił dyrektor Instytutu Niematerialnego Dziedzictwa Ludów Karpackich w Ludźmierzu Piotr Gąsienica. W ramach powstającego reportażu nagrywano spływ Dunajcem i przejazd końmi spod Domu Ludowego w Bukowinie Tatrzańskiej. Spływ Wisłą miał miejsce 2 tygodnie temu. Zdjęcia z tej części wyprawy znajdziecie na radioalex.com.pl. Mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń wtargnął na stację benzynową na Ustupie i do pobliskiego fast foodu. Na miejsce wezwano policję. Funkcjonariusze pojawili się natychmiast. Z rozbrojeniem napastnika nie mieli problemu. Był pijany.
3: Błyskawicznie ten mężczyzna został zatrzymany, obezwładniony. Okazało się, że to jest atrapa. Niemniej jednak został doprowadzony do zakopiańskiej komendy, gdzie policjanci podjęli decyzję o jego zatrzymaniu do wytrzeźwienia, gdyż badanie alkomatem wykazało, że ma ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Jest to 43-letni mieszkaniec powiatu tatrzańskiego. Jak wytrzeźwieje, grozi mu grzywna nie niższa niż 3000 zł. My sprawę kierujemy do zakopiańskiego sądu.
0: Mówił Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji.
1: Dzieje się na drogach.
0: Od poniedziałku utrudnienia dla kierowców w Niedzicy. Do 3 czerwca prowadzone będą dalsze prace przy rozbudowie drogi powiatowej Niedzica-Kacwin. Roboty obejmą frezowanie nawierzchni oraz wykonywanie nowych warstw jezdni. Na czas prac częściowo wyłączony z ruchu będzie jeden pas drogi po stronie przeciwnej. Do nowego chodnika nadal obowiązywać będzie ruch wahadłowy sterowany tymczasową sygnalizacją świetlną.
1: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
0: Najlepsi uczniowie klas mundurowych w Polsce zaprezentują się na Placu Niepodległości w Zakopanem. Do tego wydarzenia młodzież z 16 województw przygotowywała się przez cały rok. Przygotowania do wydarzenia rozpoczną się już w środę. W czwartek i piątek będziemy mogli podziwiać popisy grupowe i indywidualne. Nie zabraknie wojskowej grochówki.
4: Pierwszego dnia będzie program obowiązkowy, a drugiego dnia przegląd drużynowy, czyli indywidualny i zespołowy. Przegląd musztry paradnej z bronią. Także naprawdę zespoły 13-osobowe bardzo wysoki poziom reprezentują. W tamtym roku też mieliśmy tutaj okazję organizować ten przegląd. Ponadto będą wystawione punkty promocyjno-informacyjne z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, z Brygady Powietrzno-Desantowej, z Żandarmeria Wojskowa, 5. Punkt Dowodzenia, trochę sprzętu, rosomak. Także naprawdę będzie wiele atrakcji i oczywiście wojskowa grochówka i w czwartek i w piątek.
0: Mówił pułkownik Ireneusz Olender. We'll be right back.

0: Reklama. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
1: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
2: Aby ją docenić wyjątkowo, postaw na nieoczywisty prezent. Na Dzień Mamy w Termach Szaflary. Od 23 do 26 maja czeka na Was specjalna oferta, która łączy relaks, regenerację i możliwość wspólnego świętowania w strefie basenowej i w saunach. 26 maja mama i dziecko wchodzą w cenie jednego biletu. Czas spędzony razem, piękne wspomnienia i bezcenna radość absolutnie gratis. Dzień Mamy w Termach Szaflary. Szczegóły na termyszaflary.com.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: O reklamie.
8: Radio Aleks.

0: Reklama.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
0: Po reklamie.
2: Pilna narada w MSWiA po fałszywym zgłoszeniu dotyczącym pożaru i zagrożenia życia w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta RP. W spotkaniu uczestniczyli szefowie policji, straży pożarnej, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz kierownictwo resortu. Ministerstwo podkreśliło, że służby działały zgodnie z procedurami, a strażacy po rozpoznaniu sytuacji zdecydowali o siłowym wejściu do lokalu. W mieszkaniu nie stwierdzono zagrożenia ani obecności osób poszkodowanych. Policja prowadzi teraz postępowanie w sprawie ustalenia sprawców fałszywego alarmu. Paweł Pawlikowski został laureatem nagrody za reżyserię podczas 79. festiwalu w Cannes. Polski twórca otrzymał statuetkę ex aequo z Javierem Calvo i Javierem Ambrosim za film La Bola Negra. Pawlikowski został wyróżniony za Ojczyznę, pierwszą pełnometrażową fabułę od czasu zimnej wojny. A Ojczyzna opowiada o relacjach niemieckiego pisarza z dziećmi podczas podróży z Frankfurtu do Weimaru w 1949 roku. To już drugi raz, gdy Pawlikowski zdobył w Cannes nagrodę za reżyserię. Serię wcześniej triumfował w 2018 właśnie za Zimną wojnę. Państwowy Instytut Badawczy w NASK się rozbudowuje. Na warszawskiej Pradze powstanie nowoczesne Centrum Cyberbezpieczeństwa. Będą tam działać cyfrowe laboratoria. Szczegóły zna Igor Skrzypek. Czy będą się zajmowały takie laboratoria?
3: Eksperci z NASK mają w nich pracować nad rozwojem sztucznej inteligencji, wykrywaniem złośliwego oprogramowania, a także odzyskiwaniem danych straconych w wyniku cyberataków. Zadań jest coraz więcej, dlatego potrzebna jest też dodatkowa przestrzeń.
4: Jak sobie Państwo pomyślą o swoim dysku twardym w laptopie, to pewnie łatwo go wziąć, zanieść gdzieś i odzyskiwać z niego dane. Ale jak pomyślą Państwo, że to odzyskiwanie danych dotyczy także na przykład dużych macierzy dyskowych, to taka macierz potrafi ważyć kilkaset kilo.
3: I jak tłumaczy dyrektor NASK Radosław Nielek, nowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ma tym wyzwaniom logistycznym sprostać.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
4: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139
2: 80. Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
5: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo ciągną się różne sposoby.

0: reklama. Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
1: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049. Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
4: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Po reklamie.
8: Muzyka wybrana dla Ciebie.
9: Radio Ale.

0: Reklama.
1: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
2: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.
11: Dwa dni ogromnych poszukiwań i tragiczny finał. W Lesie Wolskim w Krakowie odnaleziono zwłoki nastolatki. Wszystko wskazuje na to, że to zaginiona 12-letnia Ela. Igor Skrzypek, on wyjaśni, jakie są obecne ustalenia policjantów.
12: Wszystko wskazuje na to, że nie mamy do czynienia z zabójstwem. Ze wstępnych oględzin wynika, że do śmierci nastolatki nikt się nie przyczynił. W akcji poszukiwań 12-letniej dziewczyny brało udział kilkuset funkcjonariuszy. W ostatnim etapie działań przeczesywali cały powiat krakowski.
13: Poszukiwania zaginionej 12-letniej Latki zakończyły się. No niestety nie mają one szczęśliwego zakończenia. Rodzina zaginionej 12-latki została poinformowana.
12: Mówi młodszy aspirant Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Akcja została zakończona, bo zarówno rysopis, jak i ubiór odnalezionej nastolatki zgadzają się z wyglądem poszukiwanej Eli. Co było bezpośrednią przyczyną jej śmierci, to wskaże sekcja zwłok.
11: O zrównaniu wieku emerytalnego chce rozmawiać Polska 2050. Liderka ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiada na ten temat dyskutować w trakcie swoich spotkań z wyborcami. Kasper Wróblewski. Kasprze, czy w tej sprawie pojawi się projekt ustawy?
14: Na razie minister funduszy zamierza jedynie dyskutować na ten temat.
15: Uważam, że sprawa emerytur to jest też nieuświadomiona przez młodych najważniejsza sprawa dla nich.
14: Usłyszałem od Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Temu pomysłowi mocno kibicuje opozycja.
16: Życzę powodzenia Polsce 2050 z tym elementem programu. Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do tego, że obniżyliśmy wiek emerytalny do tego, który podwyższyła wcześniej Platforma.
14: Powiedział mi Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. Dziś w Polsce kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni 65 lat.

0: nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
2: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 1820 139 80.
3: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
4: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.coton.pl.
0: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio A.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie.
4: Prowokacja wymierzona w rodzinę prezydenta Karola Nawrockiego przedmiotem pilnych rządowych narad. Pierwsza odbyła się w nocy w resorcie spraw wewnętrznych i administracji z udziałem ministra Marcina Kierwińskiego, wiceministrów oraz szefów Państwowej Straży Pożarnej i Policji. Donald Tusk napisał na portalu X, że Straż Pożarna otrzymała informację o pożarze w gdańskim mieszkaniu rodzinnym prezydenta Nawrockiego. Rzeczniczka MSWiA przekazała, że lokal, którego dotyczyło zgłoszenie, nie należy do głowy państwa, ale do członka jego rodziny i dlatego adres ten nie jest objęty osłoną Służby Ochrony Państwa. Wcześniej rzecznik prezydenta powiadomił, że służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Rafał Leśkiewicz przypomniał, że od kilkunastu dni służby są paraliżowane przez fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy oraz osoby publiczne związane z prawicą. Dodał, że rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. Co najmniej jedna osoba zginęła w nocnym zmasowanym ataku Rosjan na stolicę Ukrainy Kijów. Jak poinformował mer miasta Witalij Kliczko, 21 osób, w tym 15-latek, zostało rannych. 13 trafiło do szpitala. Potężny protest w stolicy Serbii. Dziesiątki tysięcy osób uczestniczyły w antyrządowej manifestacji w Belgradzie, zorganizowanej przez studentów. Demonstranci domagali się przeprowadzenia uczciwych, przedterminowych wyborów. Oskarżali władze o korupcję i zaniedbania. Ich zdaniem to właśnie takie rządy doprowadziły do zawalenia się budynku dworca kolejowego w Nowym Sadzie w listopadzie 2024 roku. Zginęło wtedy 16 osób.
5: Należy najpierw
4: zapewnić, by wybory były rzetelne i uczciwe. Aby uniknąć
5: nie każe nasza mowa
4: wlast.
5: Nie twierdzę, że tylko ten rząd to robi.
4: Kradzieże trwają 100 lat i nie mogę się już pogodzić z faktem, że ktoś bez prawa okrada kogoś innego. Musimy temu przeszkodzić. Ci młodzi ludzie chcą żyć w prawdzie. Tak komentował jeden z demonstrantów. Prezydent Serbii, Aleksandar Vučić, zapowiedział, że wybory odbędą się jesienią. Jednocześnie władze krytykują organizatorów protestu, nazywając ich terrorystami wspieranymi przez zagranicę.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
4: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
5: Staszek, twój dom nowy?
6: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
5: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
6: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
6: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
5: Daj numer do Eko Podhale.
6: 733 049 049.
7: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
1: Po reklamie.
3: W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa pilna odprawa premiera z ministrami i przedstawicielami służb. Przypomnijmy powód. Wczoraj wieczorem po fałszywym alarmie służby wyważyły drzwi w rodzinnym mieszkaniu prezydenta Nawrockiego w Gdańsku i weszły do środka. Wewnątrz nikogo nie było. Kasper Wróblewski.
4: Dzień dobry.
3: Witamy serdecznie, Kasprze. Dlaczego mieszkanie nie było chronione przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa?
4: No to dobre pytanie. O to zapytałem rzeczniczkę MSWiA.
5: Mieszkanie, pod które wpłynęło zgłoszenie, nie należy do prezydenta, tylko do rodziny prezydenta. W związku z tym tutaj nie jest wymagana w żaden sposób obecność funkcjonariuszy SOP i mieszkanie, lokal nie jest ochraniane przez SOP.
4: Usłyszałem od Karoliny Gałeckiej. Premier Donald Tusk w mediach społecznościowych o całej sprawie napisał tak, tu cytat, użyjemy wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje.
3: Blisko 100 strażaków walczy z pożarem hali przy ulicy Targowej w Gorzowie Wielkopolskim. Ogień wybuchł nad ranem. Nikt nie został poszkodowany. Zaskakujące zwroty akcji towarzyszyły ostatniej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. O 4 miejsca dające grę w europejskich pucharach walczyło 6 zespołów. Rywalizację o miejsce od 2 do 5 śledził Wojciech Marszyk. Kogo zobaczymy w europejskich pucharach?
6: W eliminacjach Ligi Mistrzów obok Lecha zagra Górnik. Zabrzanie przypieczętowali pierwszy od 35 lat srebrny medal Ekstraklasy, pewnie pokonując 6-2 Radomiaka.
7: Gramy w eliminacjach Ligi Mistrzów.
6: Mówił Rafał Janicki, obrońca Górnika. Sezon na trzecim miejscu kończy Jagiellonia, która zagra w kwalifikacjach Ligi Europy. Tuż za podium Raków, który wystąpi w kwalifikacjach Ligi Konferencji, podobnie jak piąty GKS. Katowiczanie po dramatycznym meczu zremisowali 1-1 z Pogonią. Bramka na wagę pucharów padła w doliczonym czasie gry, po tym gdy czerwoną kartkę zobaczył bramkarz drużyny ze Szczecina. Wcześniej na piątym miejscu była jeszcze Legia.
0: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
3: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.coton.pl.
4: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
5: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium probiotyk.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
4: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 1820-139-80.
5: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Po reklamie.
0: Radio A.

0: Rádio Alex.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
3: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
1: Po reklamie.
6: To uderzenie nie tylko w poczucie bezpieczeństwa rodziny prezydenta, ale także całego państwa, oświadczył premier Donald Tusk przed posiedzeniem w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Szef rządu zwołał naradę z ministrami i przedstawicielami służb po tym, jak wczoraj wieczorem, po fałszywym alarmie, służby siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku, który należy do członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Na linii ponownie Warszawa, Kacper Wróblewski.
7: Witam
6: Witamy serdecznie, Kacprze. Jakich działań oczekuje premier po wczorajszych wydarzeniach?
7: Szef rządu podkreślił, że z jednej strony ważna jest teraz możliwie szybka identyfikacja i zatrzymanie osób odpowiedzialnych za te prowokacje. Z drugiej Donald Tusk mówił także o potrzebie przeglądu obecnych procedur.
8: Musimy się zastanowić, czy rzeczywiście wszystkie procedury mają sens, aby straż pożarna, policja, pogotowie były bardziej odporne na tego typu fałszywe zgłoszenia. Poproszę także o przegląd stosowania prawa w Polsce. Te potencjalne sankcje za fałszywe zgłoszenia są na papierze bardzo ostre.
7: Premier podkreślił, że za tego typu działania grozi kilkanaście lat więzienia, jednak prawo, tu cytat, i tak nie odstrasza sprawców prowokacji.
6: W Krakowie trwa głosowanie referendalne. Mieszkańcy wydani są opinię dotyczącą przedterminowego odwołania prezydenta oraz Rady Miejskiej. Każda uprawniona osoba otrzyma w lokalu wyborczym dwie karty do głosowania. Nasz krakowski reporter Paweł Konieczny przypomni zasady i obostrzenia. Dzień dobry, Pawle.
9: Dzień dobry. W Krakowie utworzono 453 obwody, w których swój głos może oddać blisko 600 tysięcy osób uprawnionych do otrzymania karty referendalnej. Lokale można odwiedzać do 21. Do tej godziny obowiązuje także cisza referendalna. To oznacza, że nie można publikować sondaży, agitować oraz rozpowszechniać nowych materiałów referendalnych, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w internecie. Dodatkowo w czasie ciszy referendalnej zabronione jest zachęcanie lub zniechęcanie do udziału w plebiscycie. Za jej złamanie grozi grzywna od 20 do 5 tysięcy złotych.
0: Radio.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie.
6: Muzyka wybrana dla ciebie.
7: Radio Ale.

0: reklama.
1: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
2: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933 798-565-933.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
2: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
2: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta

0: 100%. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: To niedziela, 24 dzień maja, jest 13, czas na wiadomości.
3: Służby muszą jak najszybciej zatrzymać osoby odpowiedzialne za prowokacje związane z fałszywymi zgłoszeniami telefonicznymi, podkreślił premier Donald Tusk.
4: Tak jak w ostatnim przypadku, kiedy dotyczyło to mieszkania rodziny prezydenta Nawrockiego, dochodzi do interwencji, zamknięte drzwi, wyważanie drzwi. To wszystko sprawia fatalne wrażenie, już nie mówiąc o tym, że mamy do czynienia z ewidentnym przestępstwem i z narastającym poczuciem zagrożenia, no bo wiadomo, że są to sytuacje co najmniej dyskomfortowe dla tych, którzy są ofiarami takiej prowokacji.
3: Premier Tusk zakomunikował, że w nocy rozmawiał bezpośrednio z prezydentem Nawrockim w sprawie fałszywego alarmu o pożarze w mieszkaniu rodziny głowy państwa. Co najmniej 4 osoby nie żyją, a 53 odniosły obrażenia. Taki jest bilans nocnego rosyjskiego ataku na Kijów i obwód kijowski. Jak przekazały lokalne władze, uszkodzone zostały budynki mieszkalne w 7 z 10 dzielnic stolicy Ukrainy. Pociski trafiły m.in. w główną siedzibę ukraińskiej poczty przy Placu Niepodległości w centrum Kijowa, w wejście do stacji metra Łukjaniwska i w lokal sieci McDonald's. W ostrzale ucierpiało też Muzeum Narodowe Czarnobyl, poświęcone katastrofie w elektrowni atomowej. Dogaszany jest pożar budynku hali przy ulicy Targowej w Gorzowie Wielkopolskim. Z ogniem od rana walczyło blisko 100 strażaków. Podopingujemy słońce, oddajemy głos do Kutna i ciepło uśmiechamy się do Gabrysi. Gabrysiu, gdzie dziś będzie upalnie?
5: Na zachodzie będzie temperatura najwyższa 28 stopni, 26-25. Na niebie będzie dużo deszczowych chmur. Najchłodniej będzie na północy 21 stopni, 20 stopni. A w Kutnie będzie 25 stopni z przelotem. Ostatnimi opadami deszczu.
3: Prognozowała Gabrysia, uczennica 6 klasy szkoły podstawowej nr 6 w Kutnie.
2: To niedzielne majowe popołudnie. Przed nami czas na małe przyjemności, braterskie uściski i świętowania dnia, w którym oficjalnie nigdzie nam się nie spieszy. Ewelina Kroczek przed mikrofonem. Dzień dobry. Zapraszam.
6: Radio Alex.

0: Niedzielne popołudnie, a w kalendarzu dzień ślimaka. I chyba trudno o lepszy znak od losu. Dziś zdejmujemy nogę z gazu, wyciszamy powiadomienia i choć przez chwilę robimy wszystko w tempie spowolnionym. Bo ślimak przypomina nam o jednej ważnej rzeczy. Nie zawsze trzeba pędzić, żeby dotrzeć tam, gdzie chcemy. Czasem warto po prostu usiąść z kawą, spojrzeć przez okno i pozwolić światu trochę zwolnić. A jeśli ktoś dziś zarzuci wam lenistwo, odpowiedzcie, że to nie, to nie lenistwo, to tylko oficjalne obchody Dnia Ślimaka.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
7: Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Staszek, twój dom nowy?
10: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
9: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
10: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
9: Oleś musiał zapłacić?
10: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
9: Daj numer do Eko Podhale.
10: 733-049-049.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
2: Radio Ale.

0: Jest taka więź, której nie podrobi nic, ani wspólne wakacje, ani największa kłótnia o pożyczoną bluzę czy ostatni kawałek pizzy. Dziś obchodzimy Dzień Braci. Mówi się, że braci się nie traci i to prawda, ale pamiętajcie, o każdą relację trzeba dbać, żeby nie zardzewiała. Jeśli twój brat to twój największy sojusznik albo chociaż ulubiony sparring partner, chwyć dziś za telefon, krótka wiadomość, szybka kawa albo chociaż jak się masz, wystarczy. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich braci, tych rodzonych i tych z wyboru. Za chwilę zagramy ze specjalną dedykacją dla was właśnie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
11: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
10: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
12: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
13: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Po reklamie.
3: To niedziela, 24 dzień maja, jest 14. Czas na wiadomości.
14: Sprawcy fałszywych zgłoszeń o pożarach nie pozostaną bezkarni, zapewnił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zakończyła się odprawa premiera Donalda Tuska z udziałem ministrów i przedstawicieli służb. Spotkanie zwołano po tym, jak wczoraj wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo wyszły do mieszkania w Gdańsku należącego do członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Przed kancelarią premiera jest Kasper Wróblewski.
15: Jestem, witam.
14: Witamy serdecznie, Kasprze. Jaki był przebieg wczorajszego zdarzenia?
15: Jak informowali uczestnicy narady w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, fałszywy alarm dotyczący pożaru w mieszkaniu wpłynął do Centrum Powiadamiania Ratunkowego SMS-em. Służby próbowały skontaktować się z numerem, z którego przyszła wiadomość. Następnie pojawił się drugi SMS, w którym zawarto fałszywą informację o zatrzymaniu krążenia u dzieci mających znajdować się w mieszkaniu. Służby pracują nad ustaleniem tożsamości osoby, która zgłosiła ten fałszywy alarm, przekazał wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
16: W odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
15: To fałszywe zgłoszenie otrzymały wczoraj trzy służby: Państwowy System Ratownictwa Medycznego, Straż Pożarna i Policja.
14: W nocnym ataku Rosja wykorzystała hipersoniczny pocisk balistyczny Oriesznik. Został on wystrzelony w kierunku Białej Cerkwi w obwodzie kijowskim, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To trzeci przypadek, gdy Moskwa sięgnęła po system rakietowy średniego zasięgu, zdolny także do przenoszenia głowic jądrowych. Prezydent Ukrainy dodał, że atak był wyjątkowo silny. Rosjanie użyli w sumie 600 dronów i 90 rakiet, w tym Oriesznika. Najwięcej trafień odnotowano w Kijowie, który był głównym celem. Zginęły co najmniej 4 osoby, a 83 zostały ranne. Ważne, aby to nie pozostało bez konsekwencji dla Rosji, apelował Zełenski.
3: Przed nami kolejna wspólna godzina. Zostajemy w trybie slow, sprawdzimy, dlaczego ślimaki to kulinarny skarb i uciekniemy na chwilę do najpiękniejszych zielonych biur świata, czyli naszych parków narodowych. Ewelina Kroczek, zapraszam. Muzyka wybrana dla
0: ciebie. Radio Ale.

0: dla niektórych to właśnie pora obiadowa, więc pozwólcie, że jeszcze nawiążę do dzisiejszego święta, a dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ślimaka. Choć kojarzą nam się głównie z powolnym spacerem po deszczu, to we Francji od wieków królują na salonach. Dlaczego? Bo to kulinarna bomba witaminowa i potężny afrodyzjak. Polacy coraz śmielej zaglądają do menu z escargot i słusznie, są zdrowe, niskokaloryczne i smakują obłędnie podobno z masełkiem czosnkowym. Czy ktoś z Was odważył się spróbować? Czy jednak zostajecie przy tradycyjnym schabowym? Smacznego życzymy. A jeśli mielibyście ochotę podzielić się z nami opiniami na temat ulubionych smaków, przypominamy, że formularz kontaktowy znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Aby ją docenić wyjątkowo, postaw na nieoczywisty prezent. Na Dzień Mamy w Termach Szaflary. Od 23 do 26 maja czeka na Was specjalna oferta, która łączy relaks, regenerację i możliwość wspólnego świętowania w strefie basenowej i w saunach. 26 maja mama i dziecko wchodzą w cenie jednego biletu. Czas spędzony razem, piękne wspomnienia i bezcenna radość absolutnie gratis. Dzień Mamy w Termach Szaflary. Szczegóły na termyszaflary.com.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
2: Po reklamie.

0: Mówiłam wam już, że dzień ślimaka w kalendarzu to niejako wskazówka dla nas, by bez pośpiechu spędzić ten dzień, ale dziś także obchodzimy Europejski Dzień Parków Narodowych. I to także jest zaproszenie do najpiękniejszych biur świata, gdzie zamiast klimatyzacji macie zapach sosnowego lasu, zamiast powiadomień śpiew ptaków. Nieważne, czy wypoczywacie dziś w górach, czy nad morzem, czy właśnie w parku, pamiętajcie, że to nasze wspólne skarby, o które musimy dbać, bo to właśnie na łonie natury najlepiej ładuje się baterie i wraca do siebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień. Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
5: To niedziela, 24 dzień maja. Jest 15, czas na wiadomości.
6: Będą pieniądze na jednorazowe odprawy dla górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej po podpisaniu umowy z Ministerstwem Energii. To jeden z elementów programu poprawy trudnej sytuacji w ODSW. Marcin Buczek ustalił, ile osób w spółce może skorzystać z takiej odprawy.
7: Odprawa przysługuje pracownikom z co najmniej 3-letnim stażem, a ich odejście z górnictwa ma być definitywne. Taka odprawa to 170 tysięcy złotych. W JSW może z niej skorzystać nieco ponad 1100 osób. Jak informują przedstawiciele spółki, pracownicy będą mogli zacząć pobierać odprawy już w najbliższych dniach. Wspomniane jednorazowe odprawy oraz urlopy górnicze to specjalny program, który ma być realizowany przez 5 najbliższych lat. Łącznie obejmuje on ponad 4200 pracowników, a jego koszty szacowane są na około 500 000 000 złotych.
6: Francuska policja tymczasowo złagodziła kontrole graniczne w porcie w Dover, gdzie tysiące urlopowiczów zmaga się z długimi opóźnieniami. Jak donosi nasz korespondent Bogdan Frymorgan, przyczyną jest wdrożenie cyfrowego systemu monitorującego wjazdy i wyjazdy osób spoza Unii Europejskiej.
8: Od wdrożenia Brexitu kolejki przy wjazdach do portów i do tunelu pod kanałem La Manche są stałą przeszkodą dla Brytyjczyków udających się do kontynentalnej części Europy. Unijny system, który zastępuje pieczątki w paszportach obowiązkową cyfrową rejestracją przy przekroczeniu granicy, zaczął w pełni działać w zeszłym miesiącu, ale wzmożony ruch w długi weekend i temperatura przekraczająca 30 stopni Celsjusza wystawiły go na próbę. Strona francuska odpowiedziała pozytywnie na apel brytyjskich służb imigracyjnych i odprawa w porcie Dover odbywa się znowu według starej procedury. A to dopiero druga połowa maja. Nowy system cyfrowej rejestracji wystawiony zostanie na największą próbę w okresie wakacyjnym.
5: Niedzielne popołudnie, a ja zabieram was w podróż śladami filmowych hitów od polskiej Narnii w górach stołowych aż po bagnistą Amazonię, która jest bliżej niż myślicie. Ewelina Kroczek, koniecznie zostańcie z nami.

0: Zastanawialiście się kiedyś, gdzie w Polsce można poczuć się jak w hollywoodzkiej produkcji? W dzisiejszym Europejskim Dniu Parków Narodowych mam dla Was trop. To Góry Stołowe. To właśnie w tamtejszych błędnych skałach kręcono sceny do słynnych opowieści z Narni. Jeśli chcecie poczuć magię bez przechodzenia przez szafet, to być może to jest kierunek na jakąś wyprawę. Może weekendową, może wakacyjną. Skalne labirynty i widoki, które zapierają dech, czekają. Takich miejsc w Polsce jest sporo. Do tematu jeszcze w tej godzinie powrócimy, a za chwilę wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kuachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kuachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
4: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie, a warto?
6: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo EOBUWIE.

0: przybój na modiwo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Po reklamie.

0: Mamy niedzielę, 24 dzień maja, a kalendarz przypomina, że to Dzień Parków Narodowych, czyli wielkie święto natury. Czy wiecie, że nasze parki narodowe to prawdziwa gra kontrastów? Z jednej strony gigantyczny bagna Biebrze, a z drugiej maleńki, ale bajkowy Ojców. Biebrza jest od niego aż 28 razy większa. A jeśli szukacie czegoś unikalnego, sprawdźcie Narwiański Park Narodowy. To tak zwana polska Amazonia, gdzie rzeka płynie dziesiątkami koryt naraz. Czasem nie trzeba jechać czy lecieć za morza i oceany, by odkryć coś niesamowitego.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Tak się składa, że Centrum Handlowe Składowa 2A wciąż rozwija się dla Was. Od 20 lat jesteśmy doskonałym miejscem zakupów dla Podhalan i nie zwalniamy tempa. Teraz na Składowej znajdziecie wiele nowych sklepów, butików i znanych marek. Computronic, Reporter, Stara Mydlarnia, 5-10-15, Monari, Modo i Paco Jeans. Supermarket spożywczo-przemysłowy z ogromnym wyborem mebli ogrodowych, parasoli, doniczek i narzędzi. Centrum Handlowe Składowa 2A w Nowym Targu zaprasza.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama. My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: To niedzielne popołudnie, czyli idealny moment na kawę lub herbatę. W tej godzinie opowiem wam, kto pije jej najwięcej na świecie i za który napar trzeba zapłacić okrągły milion dolarów. Ewelina Kroczek, zapraszam.

0: Mamy niedzielne popołudnie, czas, kiedy w polskich domach parzy się pewnie milionowa filiżanka kawy, ale czy wiedzieliście, że przy Finach jesteśmy amatorami? Przeciętny Fin zużywa aż 12 kg kawy rocznie, to dwa razy więcej niż we Włoszech i aż 4 razy więcej niż u nas w Polsce. Tam standard to 5 filiżanek dziennie, obowiązkowo. No, ja zostaję przy swojej drugiej polskiej filiżance i zapraszam na kolejną dawkę dobrej muzyki. Muzyki wybranej dla Ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Woda, animacje, muzyka i doskonała zabawa? Dzień dziecka w Termach Szaflary. Świętujcie z nami aktywnie, z uśmiechem, zanurzeni w atrakcjach. Bawimy się razem 31 maja i 1 czerwca. Dzieci do lat 16 wchodzą za 10 zł pod opieką rodziców. Przybywajcie całymi rodzinami. Dzień dziecka w Termach Szaflary to niezwykła wizyta na basenie. To prezent, wydarzenie. Zapraszamy, osiedle Nowe 20. www.termyszaflary.com.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Po reklamie.
8: Muzyka wybrana dla ciebie.
9: Radio Alex.

0: myślicie, że wasza niedzielna herbata jest wyjątkowa, to posłuchajcie tego. Istnieje napar, za który koneserzy płacą ponad $1 000 000 za kilogram. Mowa o legendarnej chińskiej herbacie Dahongpao. Jej liście zbiera się z krzewów w chińskich górach, które mają setki lat i są pilnowane niemal jak skarbiec narodowy. Ponoć smakuje nieziemsko, ale spokojnie, nasza herbata z cytryną w to niedzielne popołudnie też smakuje całkiem nieźle, a kosztuje ułamek tej kwoty. Relaksujcie się przy herbatce i przy muzyce wybranej dla ciebie. Za chwilę do niej wracamy.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Radio Alex.
1: Reklama. My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie, a warto?
6: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super, no to jak dołączyć?
6: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: W tej godzinie sprawdzimy, dlaczego pewien dobrze znany wam miliarder woli kury od luksusów i czego o życiu uczy nas prawie stuletnia gwiazda. Do 18 z wami Ewelina Kroczek. Zapraszam.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio

0: Davida Beckhama to gotowy scenariusz na film. Wyobraźcie sobie, zaczynał od 29 funtów tygodniowo w Akademii Manchesteru, a dziś razem z Wiktorią oficjalnie dołączyli do grona miliarderów. Ich imperium to moda, nieruchomości, klub w Miami, który po przyjściu Messiego stał się żyłą złota. Ale wiecie, co jest w tym najciekawsze? Ten człowiek, który może mieć wszystko, wolny czas najchętniej spędza w swojej wiejskiej posiadłości pod Londynem. Tam David zamienia garnitur na kalosze, pielęgnuje pomidory, cebulkę i hoduje kury. Ostatnio od rodziny dostał nawet kilka pięknych niosek w prezencie urodzinowym. Jak widać, możesz być królem świata, ale prawdziwy luksus to czasem po prostu własne ogórki na śniadanie i spokój, nie tylko w ogrodzie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
2: Po reklamie.
1: Radio Alex.

0: To późne niedzielne popołudnie. Na koniec mam dla was historię o prawdziwej ikonie. Kilka dni temu urodziny obchodziła Marta, gwiazda filmu Hydrozagadka i najstarsza mieszkanka europejskich ogrodów zoologicznych. Ta aligatorzyca z Płocka skończyła właśnie 96 lat, choć jej gatunek rzadko dożywa 80. Jaki jest sekret jej formy? Marta od dekad stawia na święty spokój, dobrą rybę i brak toksycznych relacji. I wiecie co? To chyba najlepsza wskazówka nie tylko na dzisiejszą niedzielę. Relaks, dobre jedzenie i właściwe towarzystwo. Pozdrowienia dla wszystkich dzisiejszych solenizantów i jubilatów, a ja już dziękuję za wspólne popołudnie. Dobrego wieczoru. Ewelina Kroczek, do usłyszenia. Do jutra.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Aby ją docenić wyjątkowo, postaw na nieoczywisty prezent. Na Dzień Mamy w Termach Szaflary. Od 23 do 26 maja czeka na was specjalna oferta, która łączy relaks, regenerację i możliwość wspólnego świętowania w strefie basenowej i w saunach. 26 maja mama i dziecko wchodzą w cenie jednego biletu. Czas spędzony razem, piękne wspomnienia i bezcenna radość absolutnie gratis. Dzień Mamy w Termach Szaflary. Szczegóły na termyszaflary.com.
3: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
3: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
3: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Po reklamie.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Rádio Alex.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na Chibo.pl.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do nowego salonu Bodzio w Szaflarach przy ulicy Zakopiańskiej 3B. Odwiedź nas, rabaty nawet do 40%. Zapraszamy www.bodzio.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie, a warto?
6: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super, no to jak dołączyć?
6: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
0: Citroen. Po reklamie.

0: Reklama.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.
4: Radio Aleks.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
1: Po reklamie.

0: Radio Alex.
1: Aye.